0: Ile gęcie u lipniu nić. My wtedy z tobą już
1: fucking
2: Billy Harrington
1: coming, my dick.